0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

choć to niby nic wielkiego nie potrafię tak.

0: sama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Słuchacie Radia Gra w Toruniu. Ze mną jest pan Robert Korzuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Przypomnę, że gmina Łysomice zdobyła drugie miejsce w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w kategorii gminy w zeszłym roku. Rowerzyści wykręcili ponad 670 tysięcy kilometrów. I mówię o tym dlatego, że 1 czerwca ruszyła kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski. No i chyba tym razem już liczymy na pierwsze miejsce.
2: Oczywiście liczymy, żeby wynik poprawić na pierwsze miejsce, ale oczywiście nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest dobra zabawa i aktywność.
1: Te 670 tysięcy kilometrów to niesamowity wynik.
2: Tak, jak się przeliczy i popatrzy na niewielką gminę 11-tysięczną, to jest niesamowity wynik, to jest niesamowity czas spędzony na rowerze, ale myślę, że to się przekłada też na zdrowie mieszkańców i uczestników tego programu.
1: Tak naprawdę tu chodzi o tą dobrą zabawę. Wy organizujecie bardzo dużo wydarzeń związanych właśnie z tą rekreacją, turystyką rowerową. Efektem ubocznym właśnie są te kilometry wykręcone w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, ale tak może przypomnijmy w pigułce, może dla osób, które nas słuchają, jeżdżą rowerem, właśnie mieszkają na przykład w gminie Łysomice, a jeszcze nie brały udziału w tej rywalizacji. Na czym polega ta rywalizacja?
2: Jeździmy w ramach programu Aktywne Miasta. Tutaj ściągamy aplikację Aktywnych Miast, która jest dostępna na każdy telefon. Logujemy się do tej aplikacji, zaznaczamy, że chcemy jeździć dla gminy Łysomice. Wybieramy sobie odpowiednią podgrupę. Tam są szkoły, sołectwa, są firmy. Można tworzyć własne podgrupy, także tu jest to wolność. No i kręcimy. Warunek jest taki, żeby jeżdżąc włączać zawsze aplikację i po zakończonym treningu ją wyłączyć.
1: Co stoi za sukcesem gminy?
2: Sukces to mieszkańcy i goście, no bo w zeszłym roku aktywnych osób, które jeździły na tej aplikacji dla gminy Łysomice było 2080. To jest niesamowicie dla gminy, która liczy 11 tysięcy mieszkańców, to można powiedzieć, że prawie co piąta osoba gdzieś tam kręciła i zresztą to widać w czerwcu na ścieżkach rowerowych, że jest trochę jak na autostradzie, ale fajnie.
1: No właśnie, tych wydarzeń też jest bardzo dużo. Za nami na przykład nocna rowerowa masa. Ona się odbyła w nocy z niedzieli na poniedziałek. No właśnie, i to było pierwsze takie wydarzenie, które zgromadziło bardzo dużą, sporą liczbę osób. Tym bardziej, że to było z niedzieli na poniedziałek.
2: Tak, trzeba iść do pracy.
1: Tak, trzeba iść do pracy. Jak to wyglądało?
2: No trochę nas pozytywnie zaskoczyło, że przeszło 140 osób, także bardzo duża frekwencja. Zjedli kanapki, drożdżówki, wszystko co mieliśmy, ale super. Odwiedzili nas też goście z gminy Lubicz, sąsiedni z wójtem z gminy Lubicz, Markiem Nicewiczem, którzy też wspierają naszą akcję. 140 osób, właśnie niesamowity początek.
1: Jakie wydarzenia jeszcze przed nami? Bo to pierwsze wydarzenie, ale tych wydarzeń w czerwcu będzie sporo, bo właśnie tutaj przypomnę, że ta rywalizacja trwa do końca czerwca, więc jeszcze trochę tego czasu jest, cały miesiąc. Co jeszcze przed nami?
2: W każdy weekend organizujemy takie rajdy zorganizowane, każda sobota, niedziela. Najbliższa sobota to elegancka masa krytyczna. Jedziemy przebrani w eleganckie stroje, będzie też konkurs na najładniejszy strój. W niedzielę mamy takie zawody sportowe, trochę inaczej skonstruowane. Robimy pętle po strefie w Ostaszewie, po Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, 20 pętli. I tam również będzie gminny Dzień Dziecka, będzie taki piknik od godziny 10 do 18. Będą szkółki kolarskie, będzie można pojeździć, pobawić się i to jest tak najbliżej. Natomiast takich ciekawostek, które jeszcze będzie, no to będziemy mieli w tym roku rajd z księdzem Mateuszem. Z naszym miejscowym księdzem Mateuszem, który poprowadzi ten rajd i to będzie rajd z księdzem Mateuszem Pozdrowie, który zakończy się w naszym ośrodku zdrowia, gdzie będą badania profilaktyczne. Też robimy nowy rajd, taki na 100 kilometrów, który będzie wiódł przez pałace, dwory gminy Łysomice, ale też zahaczymy o gminę Chełmża i gminę Lubicz. To jest też po to, żeby poznać niektóre w bardzo dobrym stanie, niektóre trochę zrujnowane, ale żeby można te dwory zobaczyć.
1: I są rowerowe środy, które właśnie są dla osób, które chcą cyklicznie tutaj dołączyć.
2: Tak, są rowerowe środy, gdzie każdy może indywidualnie do nas jeździć i w ramach tych rowerowych środ będziemy też realizować wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Jeździmy daleko, a czasami nie widzimy, nie znamy tego, co jest tak blisko i tak ciekawe. No i oczywiście zawsze będziemy też jeździć nad jezioro w Kamionkach, bo to będzie też koniec roku szkolnego, tam będzie taki rajd, gdzie jedziemy na lody nad jezioro, także no, tych rajdów jest sporo, będzie też 100 kilometrów łącznie z innymi gminami, gdzie będziemy go kończyć w Sąsiecznie razem z gminą Obrowo, Lubicz, także wszystkie gminy, które tutaj wokół jeżdżą.
1: Tutaj pan wspomniał tak krótko, ale też przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że jest sporo fajnych miejsc, o których nie wiemy, które warto właśnie zwiedzić przy okazji właśnie tego jeżdżenia na dwóch kółkach.
2: Myślę, że rower jest idealny do tego, żeby zwiedzać. No, my mamy Las Piwnicki, to jest rezerwat przyrody i bardzo wiele osób tego lasu nie znało, ale dzięki naszym rajdom rajdy pozwalają poznać. My w zeszłym roku zrobiliśmy taki rajd sakralny, gdzie odwiedzaliśmy kaplice i kościoły i odwiedziliśmy kaplice, gdzie nawet mieszkańcy nie wiedzieli, że tam się msze odprawiają, że to jest jedna kaplica na terenie gminy, która jest, można powiedzieć, u prywatnych właścicieli, ale tam się odbywają również msze.
1: Tak, więc tych okazji w czerwcu, żeby jeździć, będzie dużo i też okazji, żeby zwiedzać gminę Łysomice i nie tylko, ale chciałam zapytać, czy mieszkańcy gminy są w formie tylko w czerwcu, czy też aktywnie jeżdżą poza tym miesiącem?
2: Znaczy ja myślę, że to się przekłada na tą aktywność w kolejnych miesiącach, bo zarówno trening wcześniej, ale i później, no przyzwyczajamy się do roweru i to też widać, kiedy robimy takie rajdy, oczywiście już nie tak często, że ta frekwencja jest bardzo duża, jak osoby czekają do tych rajdów. My też, żeby zachęcić mieszkańców do takiej aktywności, oczywiście promujemy i też nagradzamy. W tym roku mamy koszulki, takie nasze charakterystyczne. Niektórzy mówią, że takie dużo reklam, ale no dzięki tym reklamom możemy te koszulki wyprodukować i te koszulki są dostępne zarówno dla uczniów, bo uczniowie, żeby dostać taką koszulkę, to jest 600 kilometrów do przejechania. To jest systematycznie 20 dziennie, czyli to nie jest dużo do zrobienia. Natomiast osoby dorosłe muszą zrobić 1200 kilometrów, żeby dostać naszą taką koszulkę łysomicką.
1: Nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale pan Robert ma taką koszulkę na sobie, czyli wykręcił te...
2: To jest tak, to jest ubiegłoroczna koszulka. Tegoroczna jest troszeczkę inna, bo ma zielone wstawki, ale no to jeszcze trochę, żeby je wykręcić, żeby ją otrzymać.
1: No, ale pan Robert też i wykręcił pan
2: tak,
1: co najmniej 600
2: kilometrów. Nie, no w zeszłym roku wykręciłem 1300, a w tym roku mam plan na 2000 kilometrów w czerwcu.
1: No to imponujący plan, ale tutaj warto też wspomnieć o panu Jacku Kwiatkowskim, który będzie bił wszelkie rekordy trudne do pobicia.
2: No Jacek jest ambasadorem naszej akcji. Po raz trzeci jeździ z nami i w tym roku Jacek oficjalnie podjął próbę bicia rekordu świata w jeździe 30-dniowej. No rozpoczął z nami w Zakrzewku o północy, wystartował. No wystartował i pojechał, ponieważ jeździ znacznie szybciej niż my, także plan jest taki, że żeby ten rekord świata pobił, to musi zrobić minimum 12 tysięcy kilometrów w 30 dni. To jest tak naprawdę 400 kilometrów dziennie albo nawet z kawałkiem. A taka ciekawostka, że to wtedy pobije rekord świata męski. A żeby pobił taki rekord świata całkowity, to musi zrobić prawie 13 tysięcy, bo rekord świata należy do kobiety. I ona zrobiła 12 800 kilometrów.
1: Już pamiętam, jak w zeszłym roku pan Jacek tutaj regularnie jeździ i pamiętam, że w zeszłym roku, jak sobie liczyłam właśnie tą liczbę kilometrów na te 30 dni, to właściwie wyszło mi, że tam czasu na spanie, odpoczynek, jedzenie zostaje już naprawdę niewiele, więc to jest tym bardziej imponujące.
2: Tak, to jest duży wysiłek, duża strata energii, ale no Jacek jest przygotowany. Jest przygotowany, natomiast oczywiście trzeba uważać, trzeba to robić rozsądnie bardzo.
1: Tak, więc zachęcamy może nie do bicia rekordów świata, ale do bicia własnych rekordów, takich małych i do właśnie kręcania kilometrów dla gminy Łysomice.
2: Tak, myślę, że takie najważniejsze, żeby jeździć systematycznie, nawet po kilka kilometrów dziennie, a systematycznie, bo to jest i zdrowotnie efekt najlepszy i myślę samopoczucie, tylko pamiętajmy, żeby jeździć w kasku. Nie tylko dzieci, które mają obowiązek od trzeciego, ale żeby również dorośli jeździli w kaskach, bo to my dajemy przykład tym młodszym.
1: Zachęcamy właśnie do jeżdżenia w kaskach, nie tylko poza miastem, ale też nawet w mieście, bo często się słyszy właśnie o wypadkach z udziałem rowerzystów, więc jak najbardziej bezpiecznie, powoli, w swoim tempie. Zachęcamy do bicia rekordów, ale też z rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Robert Korzuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Zachęcamy, jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem kręcenia w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, to myślę, że na wszelkich stronach związanych z Łysomicami znajdziemy dużo informacji.
2: I na stronie Gminy Łysomice, jak my mamy taki profil rowerowy Łysomice, tam wszystko na bieżąco, codziennie są informacje dotyczące tego, co organizujemy, bo czasami wyskakują rajdy z minuty na minutę, że jutro gdzieś gdzieś tam jedziemy, coś organizujemy, także zapraszamy.
1: Tak, zapraszamy i tutaj taka ciekawostka, że nie muszą być Państwo mieszkańcami gminy Łysomice, bo też jeżeli słuchają nas teraz rowerzyści z Torunia, którzy czują się zachęceni, chcą tutaj wspierać gminę Łysomice, to jak najbardziej też mogą kręcić kilometry dla gminy
2: Łysomice. Tak, wszyscy mogą kręcić i tak fajnie, w zeszłym roku przyjeżdża ktoś i mówi, słuchajcie, byłem na Śnieżce, wchodziłem na Śnieżkę i patrzę, kurczę, przede mną facet i ma skarpety, rowerowe Łysomice, czyli te rowerowe Łysomice są wszędzie.
1: Tak, więc są wszędzie i zachęcamy do kręcenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Torimfex. Tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimfex.pl.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
10: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Promocji w Żabce!
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W dzisiejszym programie przyjrzymy się historii toruńskiego kina od pierwszych pionierskich projekcji przez czasy świetności kin studiów.

tradycyjnych, aż po współczesne multiplexy. Początki kina w Toruniu sięgają końca XIX wieku. To właśnie w 1897 roku odbył się pierwszy pokaz filmowy, który zapoczątkował nową erę rozrywki i sztuki w mieście. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dekadę później, kiedy to 24 marca 1907 roku otwarto pierwsze stałe kino, Kinematografen Theater. Mieściło się ono w popularnym wówczas Victoria Park, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Grudziąckiej z szosą Chełmińską. Założycielką tego pionierskiego przedsięwzięcia była Joanna Łyskowska, postać nietuzinkowa przedsiębiorczyni, która nie tylko otworzyła pierwsze kino, ale również prowadziła zakład krawiecki oraz fabrykę kostiumów maskowych i teatralnych. Choć działalność Kinematografen Theater nie trwała długo, według regionalistki Katarzyny Kluczwajt kino mogło funkcjonować zaledwie przez kilka miesięcy. To właśnie ten obiekt zapisał się na stałe w historii toruńskiej kinematografii jako miejsce, gdzie po raz pierwszy mieszkańcy miasta mogli regularnie oglądać ruchome obrazy. Kolejnym ważnym etapem w rozwoju toruńskich kin było otwarcie pierwszego miejskiego kina Corso, które mieściło się przy rynku nowomiejskim. Corso działało przez ponad 20 lat, aż do 1931 lub 1937 roku, stając się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym kino w Toruniu przeżywało prawdziwy rozkwit. 22 lutego 1928 roku przy ulicy Strumykowej 3 rozpoczęło działalność kino Lira, które po kilku latach zmieniło nazwę na As, a po II wojnie światowej funkcjonowało jako Orzeł. W 1933 roku w Domu Żołnierza przy ulicy Warszawskiej 11 uruchomiono kino Mars, najnowocześniejsze wówczas kino w przedwojennym Toruniu. Dom Żołnierza, zaprojektowany przez majora Leopolda Jarosławskiego, był jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych rozrywkowych w międzywojennej Polsce. Budynek powstawał etapami, a jego urządzanie rozpoczęto jesienią 1923 roku. W latach 20. w dawnym magazynie wojskowym urządzono teatr, a następnie dokupiono aparaturę kinową, co pozwoliło na uruchomienie kina Mars. Wnętrza Domu Żołnierza mieściły nie tylko kino, ale także bibliotekę, świetlicę, salę z bufetem oraz radiem. Kino Mars wyposażone było w najnowocześniejszy w Polsce projektor, którego koszt wyniósł 46 tysięcy złotych. Suma imponująca jak na tamte czasy. Po II wojnie światowej obiekt funkcjonował jako garnizonowy klub oficerski, a w latach 60. zmienił nazwę na Grunwald. W kolejnych dekadach budynek był modernizowany, a jego funkcje ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców i wojska. W 2011 roku zamknięto budynek, a po kilku latach przejęło go województwo kujawsko-pomorskie, przekazując gmach kujawsko-pomorskiemu impresaryjnemu teatrowi muzycznemu w Toruniu. Wróćmy jednak do historii pozostałych kin. Po II wojnie światowej pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia zbudowały przy ulicy Bydgoskiej Dom Kultury, w którym mieściło się kino Echo. 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, a w latach 70. w dzielnicowym Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej powstało kino Semafor. Drugie obok Flisaka kino w lewobrzeżnym Toruniu. Budynek przy ulicy Poznańskiej 52, będący przykładem architektury socrealistycznej, został oddany do użytku 15 grudnia 1957 roku. W jego wnętrzach mieściły się filie biblioteczne oraz sala widowiskowo-wykładowa, która przez lata służyła jako kino-semafor. Lata 90. przyniosły zmiany, które na zawsze odmieniły krajobraz kinowy Torunia. Zamknięto wtedy takie kina jak Echo, Flisak i Semafor. Na przełomie 2001 roku powstało nasze kino, które działało do 2010 roku. Z powodu braku środków na remont zamknięto także kino Orzeł w 2008 roku, a 3 lata później zakończyło działalność kino Grunwald. Na początku XXI wieku toruńska scena kinowa zaczęła się zmieniać pod wpływem nowych trendów i oczekiwań widzów. Pojawiły się multipleksy. Obecnie oprócz multipleksów kino w Toruniu wciąż obecne jest w miejskich instytucjach kultury.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Torimpex. Tani weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż przez artystyczne zakamarki naszego miasta. Tym razem opowiemy o wyjątkowym wyróżnieniu, które od ponad dwóch dekad inspiruje młodych twórców i przyciąga uwagę całej Polski. Nagrodzie artystycznej miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. A słyszeliście, że właśnie tutaj w sercu Torunia narodziła się idea uhonorowania młodych artystów nagrodą noszącą imię jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej sceny, Grzegorza Ciechowskiego. To postać nietuzinkowa, lider legendarnej grupy Republika, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie na toruńskiej ziemi. To tutaj rodziły się dźwięki, które poruszały serca tysięcy słuchaczy, a teksty Ciechowskiego do dziś cytowane są przez kolejne pokolenia. Toruń, chcąc oddać hołd swojemu artyście, postanowił stworzyć nagrodę, która nie tylko przypomina o jego dorobku, ale też promuje młodych twórców, dla których muzyka, literatura czy sztuki wizualne są sposobem na wyrażenie siebie i komentowanie rzeczywistości. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Torunia dokładnie 11 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie każdego roku prezydent miasta wręcza ją osobowościom artystycznym, które w minionym sezonie zachwyciły, zaskoczyły lub poruszyły swoją twórczością. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tylko jednej osobie lub zespołowi na podstawie suwerennego i ostatecznego werdyktu kapituły. Kapitułę powołuje prezydent Torunia, a jej członkowie pełnią swoje funkcje honorowo, kierując się wyłącznie dobrem sztuki i autentycznością wyrażanych emocji. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wyłącznie członkowie kapituły, a obrady pełne pasji i dyskusji pozostają utajnione aż do ogłoszenia werdyktu. Decyzja musi zapaść jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przy obecności co najmniej 5 członków kapituły. To gwarancja, że nagroda trafia do tych, którzy naprawdę zasługują na wyróżnienie. Ale to nie tylko prestiż. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego ma także wymiar finansowy, którego wysokość ustalana jest w uchwałach budżetowych Torunia. Dzięki temu laureaci mogą nie tylko cieszyć się uznaniem, ale także zyskać realne wsparcie w dalszej artystycznej drodze. Uroczystość wręczenia nagrody to prawdziwe święto kultury, moment, w którym Toruń staje się centrum polskiej sceny artystycznej, a młodzi twórcy mają okazję spotkać się z publicznością, władzami miasta i przedstawicielami świata sztuki. Przez lata na liście laureatów znalazły się nazwiska, które dziś są ikonami polskiej kultury. W 2002 roku pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Bisztyga, piosenkarka, poetka, artystka, której twórczość zachwyca delikatnością i głębią. Rok później wyróżniony został Konrad Niewolski, reżyser filmowy, którego odważne wizje poruszały i inspirowały młodych twórców. W 2004 roku nagroda trafiła do Piotra Roguckiego, wokalisty, autora tekstów, aktora, lidera zespołu Koma, który do dziś zachwyca swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W kolejnych latach na liście laureatów pojawili się m.in. Joanna Piwowar, zespół filmowy Paladino, Galeria Róż, czyli Joanna Górska i Rafał Góralski, a także Laocze, Pustki czy Paris Tetris. Każdy z nich wnosił do polskiej kultury coś wyjątkowego. Nową energię, świeże spojrzenie, odwagę w eksperymentowaniu z formą i treścią. W 2011 roku nagrodę otrzymała Julia Marcel, artystka, której muzyka przekracza granice gatunków, łącząc elektronikę z akustycznym brzmieniem i poetyckimi tekstami. Rok później wyróżniona została Mela Koteluk, piosenkarka o niezwykłej wrażliwości i niepowtarzalnym głosie. Wśród laureatów są także Misia Furtak, Tomasz Organek, Błażej Król, The Dumplings, zespół Hańba, Tęskno, Ralf Kamiński, Kasia Lins, Mary z Polski, Szczyl, Daria ze Śląska czy Jakub Sokrupa. Najnowszą laureatką w 2025 roku została Katia, czyli Katarzyna Półrolniczak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której twórczość porusza i inspiruje młode pokolenie. To właśnie dzięki takim inicjatywom jak nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego Toruń staje się miejscem, gdzie sztuka żyje i rozwija się na naszych oczach. To tutaj młodzi twórcy mogą liczyć na wsparcie, inspirację i uznanie, a mieszkańcy miasta mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. Toruń nie zapomina o swoich artystach, pielęgnuje ich dorobek i daje szansę nowym talentom, by rozwinęły skrzydła. A słyszeliście, że każdego roku w Toruniu odbywa się uroczysta gala, podczas której laureaci prezentują swoje dokonania, a publiczność może na żywo doświadczyć magii ich twórczości? To nie tylko moment wręczenia statuetki i gratulacji, ale także okazja do wspólnego świętowania, rozmów o sztuce i dzielenia się emocjami. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego to nie tylko wyróżnienie, to także zobowiązanie
wezwanie do dalszej pracy, poszukiwania nowych środków wyrazu, przekraczania granic i inspirowania innych. Laureaci podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt, ale także motywacja, by nie ustawać w artystycznych poszukiwaniach. Dzięki tej nagrodzie Toruń zyskuje nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim buduje wspólnotę ludzi otwartych na nowe idee, gotowych do dialogu i współpracy. To tutaj rodzą się projekty, które później podbijają polską scenę muzyczną, literacką czy filmową. To stąd pochodzą artyści, którzy zmieniają oblicze współczesnej sztuki. To tutaj w cieniu gotyckich murów i pod czujnym okiem Kopernika rodzą się nowe talenty, które mają odwagę marzyć i realizować swoje pasje.

0: Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziów Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Darii Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
16: Piątek o poranku, mamy 5 dzień czerwca, godzinę 7, czas na wiadomości w Radiu Gra.
17: Maja Chwalińska w finale turnieju French Open. O tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Z Paryża Marek Gładysz.
18: Maja Chwalińska zasugerowała, że będzie prawdopodobnie przygotowywała się do finału French Open, analizując grę i słabe punkty Mirry Andrijewej, oglądając nagrania jej dotychczasowych meczów.
19: I definitely study my opponents. I try to.
18: Nie ma wątpliwości, że staram się analizować grę moich przeciwniczek. Poza tym ja po prostu uwielbiam oglądać tenisowe mecze. Jak byłam młodsza, oglądałam je codziennie mnie przez cały dzień i sądzę, że naprawdę pomaga mi to doskonalić moją własną grę, wyjaśniła nowa gwiazda polskiego tenisa.
17: A ja przypomnę, finał turnieju French Open jutro o 15:00. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają okoliczności katastrofy śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Przypomnijmy, maszyna wczoraj rano rozbiła się w lesie na zboczu góry Lubogorz czy w Beskidzie Wyspowym. Teraz reporter Michał Krasoń. Michale, co już wiadomo o tej tragedii?
6: Lekki śmigłowiec Robinson R-44 leciał z jedną osobą na pokładzie w nocy z środy na czwartek z Węgier i miał wylądować w Zatorze. Ostatni raz maszyna była widziana na radarach w okolicach Beskidu Wyspowego. Około 2:00 w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła służbom, że z pilotem nie ma kontaktu.
20: Tuż przed godziną 8:00 rano odnaleziono wrak śmigłowca. Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało pilota.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Wrak śmigłowca został zabezpieczony, będzie teraz dokładnie sprawdzany przez śledczych.
17: Policjanci, którzy uczestniczyli w interwencji dotyczącej studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, nie zostali zawieszeni. Jeden z mundurowych odszedł ze służby, choć ma nie być to związane z incydentem. Takie informacje przekazały brytyjskie służby. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy w trakcie aresztowania 18-latka funkcjonariusze kierowali się rasizmem. O sprawie z grudnia ubiegłego roku zrobiło się głośno po tym, jak upubliczniono nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim, jak policjanci nie reagują na słowa Nowaka, który mówi, że został zraniony nożem. Mundurowi uwierzyli 23-letniemu napastnikowi, który stwierdził, że został znieważony na tle rasowym i aresztowali polskiego studenta. 18-latek zmarł z kuty kajdankami. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: Sobotni poranek za oknami maluje nam się niestety dzisiaj pochmurno i deszczowo. Taki będzie to dzień w Toruniu. Sobota przynosi nam sporo chmur i opadów deszczu, a na termometrach około 20 stopni Celsjusza, choć niestety nieco mniej już teraz od samego rana i to jest to maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać. Jutro za to powinno wyjrzeć już nieco więcej słońca, także temperatura podskoczy. Zatem tylko dziś musimy to jakoś przetrwać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: Garść najświeższych informacji jak szklanka wody o poranku. Dzień dobry, Oliwia Ciszewska. Mam nadzieję, że nie tylko ja nie śpię. Wiem, że również niektórzy z Was pracują. Dajcie znać, kto również podtrzymuje siłę tego długiego weekendu. Jedni pracują, żeby inni mogli pospać. No cóż, Alex Warren, Fever Dream, to na początek gramy.

0: Hity pełne energii od samego rana, 5 czerwca w piątek. Dzisiaj imieniny obchodzą Waleria, Walter, Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand, a także Doroteusz. Moi drodzy, oprócz tego, że dzisiaj możemy świętować imieniny, to jeszcze pamiętajmy Światowy Dzień Środowiska w kalendarzu świąt nietypowych. Szczególnie taka mała rada dla wszystkich, rada i apel do tych, którzy organizują grilla u siebie. Warto o tym pomyśleć, warto dobrze posprzątać, a może te talerzyki zamiast plastikowych, to takie papierowe kupić. O, będzie bardziej ekologicznie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
6: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Naprawdę? Znowu?
6: To ja też biegnę.
5: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 porcje lodów za 10 zł oraz 2 pączki za 7 zł. Zapraszamy!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwy

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Borgio Galleria Copernicus. Borgio. Il Tolio Naturale.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobrze, gramy od samego rana w całym Toruniu. Dla jednych ten piątek jest dniem odpoczynku, inni pracują. No i proszę bardzo, jeszcze urzędnicy też pracują. Urząd Miasta Torunia jest otwarty. Możecie załatwić parę spraw, jeżeli nie udało wam się tego zrobić wcześniej. No i jeszcze z takich ważnych wieści o poranku. Przypominam, że Bulwar Filadelfijski jest zamknięty dla ruchu samochodowego przez cały weekend do poniedziałku do godziny 5 rano. Teraz tylko spacerki na piechotkę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Daria Zawiałow w utworze Hej, hej, a już za chwilę patrzę w nasze playlisty, pojawi się także coś magicznego. Abrakadabra od Lady Gagi, to jeszcze w Radiu Gra przed godziną 8.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
14: Sobotni poranek za oknami maluje nam się niestety dzisiaj pochmurno i deszczowo. Taki będzie to dzień w Toruniu. Sobota przynosi nam sporo chmur i opadów deszczu, a na termometrach około 20 stopni Celsjusza, choć niestety nieco mniej już teraz od samego rana i to jest to maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać. Jutro za to powinno wyjrzeć już nieco więcej słońca, także temperatura podskoczy. Zatem tylko dziś musimy to jakoś przetrwać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: tym utworem o pewnej Julii zamykamy powoli pierwszą godzinę naszego piątkowego poranka. Będziemy jeszcze przez parę godzin razem, spokojnie. Teraz czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra. Zapraszam już za chwilę o pełnej.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
11: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla Ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla Twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Kopernikus. Borgio. Il Tolio Naturale.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
0: I już wybiła nam kolejna godzina, 8 na zegarach, czas na raport w Radiu Gra.
18: Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. W Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie?
19: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny, zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości, jak mobilne, policyjne patrole, czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
18: Po majowym alarmie przeciwlotniczym w Wilnie organizatorzy wycieczek na Litwę wprowadzili swoje procedury na wypadek zagrożenia. Z powodu wykrycia drona w pobliżu granicy z Białorusią przestał działać transport publiczny, a mieszkańcy stolicy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Litewskie władze zostały ewakuowane do schronów. Alarm został odwołany po godzinie. Z panią Justyną, pilotem jednej z wycieczek na Litwę, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Czy przed tą wycieczką albo w jej trakcie śledziliście sytuację na Litwie? Czy były pytania o te alerty?
7: Tak, na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu, i państwo też w naszą stronę kierowali zapytania, czy jest bezpiecznie tutaj, czy warto przyjechać, czy nie rezygnować z takich wycieczek, więc my tutaj uspokajaliśmy państwa jak najbardziej, ponieważ no wiadomo, alerty były wcześniejsze, a sytuacja no jest spokojna na chwilę obecną.
0: Aktualizujemy nasze prognozy po ósmej. W Toruniu niestety nadal bardzo pochmurno, na termometrach około 18 stopni. Jest dość ciepło, choć niestety, jak czujemy, zbliża się deszcz i opady mogą towarzyszyć nam dzisiaj przez większą część dnia. Słońca będzie trudno dopatrywać. Jutro będzie go już nieco więcej i temperatura również wzrośnie do nawet 24 stopni Celsjusza. Piątek niestety pochmurny i deszczowy w Toruniu. Wiadomości i prognoza pogody za nami, a przed nami przyjemne hity, które dodają energii. Bledka, dwa dni, oj tak, jeszcze dwa dni pełne wolnego przed nami. No i nawet jeszcze może z tego piątku coś się uda uszczknąć. Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy dalej.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny na antenie Radia Gra, takie hity pełne energii od samego rana. W piątek o poranku budzimy się razem, szczególnie budzą się pewnie ci, którzy wypatrywali w nocy zorzy polarnej. Sporo się mówiło o tym, że będzie widoczna, a tu proszę bardzo, od samego rana próbuję wyszukać jakieś informacji. Czy ktoś ją widział, czy ktoś ją słyszał? No niestety, ani widu, ani słychu. Może kiedy indziej, może te wybuchy na słońcu jeszcze nastąpią. Na razie nawet słońca nam brakuje. W takim razie może po kolei. Najpierw słońce, później zorza. Może się jeszcze uda.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.

Internal, ten Miles, hity pełne energii w radiu gra. A skoro już o milach mowa, to te lotnicze będzie można łatwiej nieco przelecieć, bo z Bydgoszczy ruszają nowe połączenia do Warszawy. Tak, tak, wiem to Bydgoszcz, nadal musimy tam dojechać, no ale to najbliższe dla nas lotnisko z Torunia. Także takie wieści do nas spływają, możecie o tym też przeczytać na stronie gra.fm. Od 26 czerwca pasażerowie z regionu będą mogli korzystać z dodatkowego połączenia Bydgoszczy z Warszawą. Będzie to połączenie w piątek po południu. Może się komuś przyda, nawet na taki krótki city break weekendowy, pomimo braku urlopu, można się gdzieś wyrwać. W końcu mamy sezon wakacyjny, a na antenie Radia Gra sezon od Dawida Podsiadło. Gramy!

0: Łapadu, łapadu i więcej słów nie potrzeba. Kaci na antenie Radio Gra. Przed nami jeszcze, o proszę bardzo, Doda ze swoim pamiętnikiem. To pojawi się przed godziną 9.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
0: Aktualizujemy nasze prognozy po 8. W Toruniu niestety nadal bardzo pochmurno, na termometrach około 18 stopni. Jest dość ciepło, choć niestety, jak czujemy, zbliża się deszcz i opady mogą towarzyszyć nam dzisiaj przez większą część dnia. Słońca będzie trudno dopatrywać. Jutro będzie go już nieco więcej i temperatura również wzrośnie do nawet 24 stopni Celsjusza. Piątek niestety pochmurny i deszczowy w Toruniu.
4: To jest Radio Gra.

0: Ponadczasowy Simply Red Stars na antenie Radia Gra. Takie hity gramy dla was od samego rana przez cały dzień i cały długi weekend. Zostańcie z nami, a już za chwilę kolejna porcja wiadomości na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Po reklamie.
0: Piątek, piąty dzień czerwca, godzina 9:00, pora na kolejny raport w Radiu Gra.
22: Będą kolejne ekshumacje, między innymi na Wołyniu. Zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała ukraińska komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych. Czy wiemy, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze?
1: Tak, w Lwowie, przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej wsi Hołosko. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Równolegle prace będą się toczyć w gminie wiejskiej Riwne w rejonie kowalskim obwodu wołyńskiego. To miejsce pochówku mieszkańców dwóch dawnych wsi, których zamordowano w sierpniu 1943 roku. Chodzi o wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Informacje o kolejnych ekshumacjach polskich ofiar podał wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow.
22: To miejsce, w którym szkolą się natowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Teraz Tallin, stolica Estonii, gdzie mieści się Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Ośrodek przeprowadza m.in. cyfrowe manewry, których celem jest obrona infrastruktury krytycznej.
2: I rzeczywiście muszą się bronić. Są tam prawdziwi hakerzy i prawdziwi specjaliści od obrony cybernetycznej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w tej dziedzinie, zarówno w wojsku, jak i w niektórych krajach jako personel cywilny, siedzą przy komputerach, piszą kody i starają się najlepiej chronić swoje sieci. To coś więcej niż prezentacja w PowerPoincie. To naprawdę bardzo techniczne ćwiczenie. W 80% techniczne, w 20% strategiczne.
22: Mówiła Laura Danieles, rzeczniczka Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Rozmawiał z nią Maciej Sołtys, nasz specjalny wysłannik do Estonii. Tenisowa bajka, tak światowe media piszą o historii Mai Chwalińskiej, która wczoraj pokonała Dianę Schneider i awansowała do finału French Open.
21: Niemiecka agencja prasowa DPA podkreśla, że to sensacyjny awans, bo rzeczywiście taki był. BBC zauważa, że Maja Chwalińska stała się ulubienicą tłumów w Paryżu, bo nie tylko przecież polscy fani wczoraj skandowali jej imię podczas meczu. W europejskich mediach awans do finału Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej to jest absolutnie czołowa wiadomość. W tej bajce dostrzegają Kopciuszkę, którego bal wciąż przecież trwa.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Pochmurna aura za oknami w Toruniu. Niestety, taki piątek nam się zmalował, dość nieprzyjemny, deszczowy, no chyba, że ktoś to lubi. Na termometrach mniej niż 20 stopni Celsjusza, na razie 17-18 i to jest takie maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać. Wieczorem po południu niestety nadal może padać. Dopiero jutro prawdopodobnie nastąpi rozpogodzenie, więcej słońca, a także temperatura znowu wskoczy nam powyżej 20 stopni Celsjusza. Opady jednak nie odejdą tak szybko, mogą nam nadal towarzyszyć do końca tego długiego weekendu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Już po dziewiątej, a ja muszę się przyznać, że energia dopisuje. Kolejna kawka, no i szklaneczka wody wleciała. Mam nadzieję, że również wspaniały humor wam dopisuje, bo to, że jest z wami dobra muzyka, to wiem na pewno. Zostańcie z nami, nie tylko dziś, ale również przez cały długi weekend. Oliwia Ciszewska, gramy dalej.

0: Nowy poranek od samego rana w Radiu Gra brzmi właśnie tak, hity pełne energii, a także duma w sercu z Mai Chwalińskiej, która awansowała do finału Rolanda Garrosa. Już jutro zmierzy się w finale z Mirą Andrzejewą. O godzinie 15 będziemy mogli oglądać to spotkanie, finałowe spotkanie w wielu miejscach, w streamingach, w telewizji. No i oczywiście będziemy również to słyszeć, mam nadzieję, na naszych osiedlach. Trzymamy kciuki i pamiętamy o tym, że mamy sezon grillowy, także Maja, wiesz co robić? Zgrilluj porządnie swoją rywalkę, bo na razie bardzo dobrze ci to idzie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Torimfex, tani weekend, do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka, łopatka bez kości 9,99 kg, boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg, żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimfex.pl.
6: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
16: Wiem, właśnie wróciłam.
15: Byłaś beze mnie?
16: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
17: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Dobre granie od samego rana, tak i tylko tak w całym Toruniu, dla wszystkich w pracy, jak i być może tych w trasie, którzy powoli, powoli szykują się na długi weekend. Pamiętajcie o tym, aby odpowiednio przygotować się do takiej drogi. Policja nie śpi, no i również ta toruńska policja strzeże i apeluje o to, aby sprawdzić badanie techniczne pojazdu, sprawdzić, czy mamy wszystkie płyny w samochodzie, no jak i po prostu to, czy czujemy się w nim na tyle pewnie, aby jechać gdzieś dalej. Pamiętajcie również o płynach dla siebie. Woda się na pewno dużo bardziej przyda niż taka kawa albo energetyk.

0: czasem chciałoby się tak zatrzymać. Świat, World, Hold On, Bob Sinclair na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze, zerkam, co tam dalej, Celine Dion, wielka diva, pojawi się również coś po włosku. Także jeżeli lubicie takie klimaty na naszej antenie, to zapraszam już teraz. To wszystko przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: Pochmurna aura za oknami w Toruniu. Niestety, taki piątek nam się zmalował, dość nieprzyjemny, deszczowy, no chyba, że ktoś to lubi. Na termometrach mniej niż 20 stopni Celsjusza, na razie 17-18 i to jest takie maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać. Wieczorem, po południu, niestety nadal może padać. Dopiero jutro prawdopodobnie nastąpi rozpogodzenie, więcej słońca, a także temperatura znowu wskoczy nam powyżej 20 stopni Celsjusza. Opady jednak nie odejdą tak szybko, mogą nam nadal towarzyszyć do końca tego długiego weekendu.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii na piątek w Radiu Gra, a szczególnie głośno niech dzisiaj będzie u każdej Walerii, Bonifacego, Igora i Jakuba, ponieważ to właśnie oni obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego i specjalnie dla Was już teraz najnowsze wiadomości oraz prognoza pogody to za chwilę o pełnej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: wynik łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Hard Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
2: Teatr imienia Wilhelma Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Karimpex, tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Po reklamie.
6: Godzina 10 na zegarach, a to oznacza wiadomości w Radiu Gra.
7: Na początek apel służb do turystów, którzy wybierają się w Karkonosze. W górach może przebywać zaginiona Wioleta Krzaczkowska, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Poszukiwana kobieta ma 47 lat.
8: Kobieta wyszła z domu w Podgórzynie we wtorek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła wybrać się na jeden ze szlaków górskich w pobliżu Jeleniej Góry. Kiedy ostatni raz była widziana, miała na sobie odzież turystyczną i jasnozielony duży plecak, który używała właśnie podczas wędrówek. W poszukiwania zaangażowana jest nie tylko policja, ale także ratownicy górscy. Apel o uważność wystosował też Karkonoski Park Narodowy. Warunki w górach niestety pogorszyły się. Dziś sporo opadów deszczu i bez słońca. Na Śnieżce 1 stopień na plusie, ale odczuwalna temperatura to minus 7, więc trzeba zadbać o kilka warstw ubrań.
7: Potrzebne są procedury, żeby każdy wiedział, gdzie ma się schronić. Tak mieszkańcy Wilna, stolicy i największego miasta Litwy, komentują majowy alarm przeciwlotniczy. Do schronów zostały skierowane wtedy litewskie władze. Mieszkańcy dostali natomiast polecenie poszukiwania bezpiecznych miejsc. Zdarzały się sytuacje, że schrony były już przepełnione, mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwę, pan Dariusz.
9: Niektórzy tak nie do końca zareagowali, ale kto zareagował, się okazało, że albo schrony są przepełnione, albo nie wiedzieli, gdzie jest ten schron, albo nie wiedzieli, jak trzeba się zachować i po prostu niektórzy reagowali tak na poważnie, niektórzy tak trochę tak na to patrzyli tak z przymrużeniem oka, ale faktycznie to powiedzmy to poruszyło i to się cieszę, że po prostu, że ludzie, no jednak w tej sytuacji na takie rzeczy trzeba reagować poważnie.
10: Czy na przykład aplikacja, dzięki której można się dowiedzieć o alarmie, nie powinna mieć na przykład języka polskiego?
9: Owszem, może i tak, ale myślę, że w Wilnie w przestrzeni publicznej języka polskiego jest trochę za mało.
7: Usłyszał w Wilnie nasz reporter Piotr Bułakowski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
6: Pogoda na piątek w Toruniu brzmi następująco. Niestety to, co za oknami, szybko się nie zmieni. Dość pochmurno, deszczowo dzisiaj w Toruniu przez cały dzień. Około 19 stopni na termometrach, więc nie jest za zimno. Jutro powinno być już cieplej, do 24, do 22 nawet w niedzielę. Więcej słońca, ale także z szansami na opad deszczu. Jeszcze do końca weekendu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
6: Pora taka, że jedni mówią, że to poranek, inni przedpołudnie, a jeszcze inni planują powoli obiad. Po 10:00 Oliwia Ciszewska. Zapraszam na kolejne hity pełne energii z Zokaria na początek.

0: Dobra muzyka na dobre przedpołudnie w całym Toruniu. Jeżeli wybieracie się na spacer, to polecam szczególnie okolice Gagarina i ulicy Reja, ponieważ tam pojawił się dość nowy billboard Galerii Róż z bardzo pięknym przesłaniem i na długi weekend, i ogólnie na życie. To miłość mojego życia, miłość do życia. To był cytat, to niestety nie mój cytat, ale cytat Galerii Róż. Warto się rozglądać spacerując po Toruniu, bo wiele takich mądrości można znaleźć. I nie tylko na Gagarina.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
7: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
8: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy

0: 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Poniedziałkowe przedpołudnie dalej gra w rytmie Torunia i toruńskich gwiazd. Przypominam, codziennie możecie wchodzić na stronę gra.fm i głosować na swoich ulubionych.

Ulubieńców, a może jeszcze nie ulubieńców, ale odkryjecie coś nowego, bo mamy także kategorię Nadzieja Roku. Mamy płytę roku i wykonawcę roku. Przejrzyjcie całą listę. Toruńscy artyści, muzycy czekają tylko na wasze głosy. Bardzo mi się podoba również mobilizacja w social mediach, bo toruńscy muzycy pokazują, że zależy im na nagrodzie, a także na tym, abyście ich zauważyli. Głosowanie trwa jeszcze do końca tego tygodnia, do 7 czerwca, do północy. No i codziennie można oddać w każdej kategorii po jednym głosie. A ogłoszenie wyników tradycyjnie w trakcie koncertu w tym roku, 26 czerwca. Koncert odbędzie się w Fosie Zamkowej. Do zobaczenia!

0: hity pełne energii King of My Castle na antenie Radia Gra. A po krótkiej przerwie jeszcze do godziny 11 pojawią się m.in. Ray, pojawi się Madonna, no i będzie się działo dwie kobiety, które wiedzą czego chcą, a także wiedzą jak to wyśpiewać.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Halu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
16: Po reklamie.
9: Pogoda na piątek w Toruniu brzmi następująco. Niestety to, co za oknami, szybko się nie zmieni. Dość pochmurno, deszczowo dzisiaj w Toruniu przez cały dzień. Około 19 stopni na termometrach, więc nie jest za zimno. Jutro powinno być już cieplej, do 24, do 22 nawet w niedzielę. Więcej słońca, ale także z szansami na opad deszczu. Jeszcze do końca weekendu.
17: Jest Radio Gra.

0: Andrzej Piesek Pieseczny i Robert Chojnacki. Prawie do nieba. Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał śnieg. Dobrze, że mamy czerwiec i nie musimy wypatrywać tego śniegu. A czego dokładnie będziemy wypatrywać za oknami, to już za chwilę w prognozie pogody, tuż po kolejnych wiadomościach. Zapraszam już teraz.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Renew. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzu piątek, 5 dzień czerwca, a na zegarach godzina 11. Raport Radia Gra przed nami.
14: Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku w Ukrainie, 30 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Ukraińska armia podała, że udało jej się unieszkodliwić niemal 200 dronów nadlatujących m.in. z zajętego przez Rosję Krymu. List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina to przede wszystkim demonstracja siły Ukrainy, twierdzi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Jak taki krok Zełenskiego komentują eksperci?
15: Prezydent Zełenski po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii wczorajszym listem pokazuje, że inicjatywa jest już po stronie Ukraińców, a Rosja staje się coraz bardziej bezbronna i zależna od chińskiej pomocy, mówił mi profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.
16: To jest także oczywiście chęć rozmów. Nie ulega wątpliwości, że ten list należy rozpatrywać również w kategoriach marketingowych.
15: A co z reakcją Kremla? Ta zdaniem profesora na pewno nastąpi. Będzie najprawdopodobniej złośliwa i pokazująca siłę Rosji, ale Załański i tak osiągnie swój cel, bo rosyjskie władze będą musiały opowiedzieć się po stronie kontynuacji wojny albo rozpoczęcia negocjacji.
14: W 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu działa pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Na poziomie akademickim można przeprowadzać tam badania i eksperymenty.
17: Zajrzymy do środka.
18: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów, No i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
1: Badanie DNA w zwykłej szkole?
18: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę.
14: Aż się chce wrócić do szkoły. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Pogoda w Toruniu na piątek może nie rozpieszcza, jest dość pochmurno i deszczowo, ale w kolejnych dniach będzie nieco więcej szans na słońce. Dziś na razie 19 stopni Celsjusza, to takie maksimum i to się nam utrzymuje. Jutro do 24 stopni, a w niedzielę do 22 stopni Celsjusza. Do końca weekendu jeszcze trochę słońca, niestety również trochę szans na opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Od najważniejszych informacji po 11:00 rozpoczęliśmy tę godzinę. Już teraz wracamy do muzyki. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. A ja nazywam się Oliwia Ciszewska i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego poranko przedpołudnia. Gramy!

0: To dzisiaj w pracy temu pewnie przypominać nie muszę. Mamy piątek, piąty dzień czerwca. Hity pełne energii na antenie Radia Gra. Towarzyszę wam od rana do południa. No i lecę teraz z takim komunikatem, ponieważ samo MZK Toruń przypomina, że już od poniedziałku zmiana. Od pierwszych porannych kursów będzie przywrócony ruch tramwajowy na stałych trasach linii numer 2, 4 i 7. Tramwaje w ciągu Kościuszki będą kursowały po nowo wybudowanym torze północnym. No i takie jeszcze przypomnienie kolejne, które od nich płynie dzisiaj z samego rana. Wprowadzone zostaną od poniedziałku czasowe zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 1, 5 i 6. No widzicie, jak dwójka, czwórka i siódemka wracają na stałe trasy, to tak jedynka, piątka i szóstka znowu coś będą zmieniać. Warto mieć się na baczności, no i patrzeć lepiej w te rozkłady jazdy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Corimpex, tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na corimpex.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

południe w Radiu Gra Toruń. Właśnie tak brzmi, a ja przypominam wam, że w Toruniu również dzisiaj odbywa się już ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. I to jeszcze ostatnia chwila, ostatni moment tego lata, aby zobaczyć wielki spektakl naszego teatru muzycznego Jesus Christ Superstar, bo dziś dwa ostatnie czerwcowe spektakle o godzinie 14 i 19. Bilety jeszcze są dostępne, z tego co patrzyłam przed chwilą na stronie. Spieszcie się, a w ramach kontaktu jeszcze dzisiaj na scenie Areny Toruń Jasnowicka oraz zamknięcie oficjalne kontaktu w Jordankach Mazolewski i Dorociński koncert Kompozycje Astronomiczne. No będzie się działo jak zwykle w każdy weekend w Toruniu, no ale ten to już szczególnie pełen sztuki.

0: Kto nie zna, niech pozna Duke Dumont, Ocean Drive na antenie Radia Gra. Będzie też coś dla tych, którzy lubią sobie odpłynąć. Wielki rejs, a także odpłynąć muzycznie. Wilki, Bohema, to już niedługo na naszej antenie. Pojawi się na pewno przed południem.
1: Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
6: Expert taniej masz. Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Pogoda w Toruniu na piątek może nie rozpieszcza, jest dość pochmurno i deszczowo, ale w kolejnych dniach będzie nieco więcej szans na słońce. Dziś na razie 19 stopni Celsjusza, to takie maksimum i to się nam utrzymuje. Jutro do 24 stopni, a w niedzielę do 22 stopni Celsjusza. Do końca weekendu jeszcze trochę słońca, niestety również trochę szans na opady deszczu.

Patrzę sobie na zegar w naszym studiu, a to już prawie godzina 12. Muszę się z wami pożegnać. Zostawiam was z hitami pełnymi energii i oczywiście dobrym towarzystwem oraz muzyką do końca tego weekendu. Słyszymy się po weekendzie, no i oczywiście życzę wam słonecznych dni. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Krakówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: 5 czerwca, piątek, zapraszam na raport. Przed nami najnowsze wiadomości z Polski i ze świata. Słuchamy.
15: Kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co dziś zmienia się dla kierowców?
16: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
15: Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w chałupach na Półwyspie Helskim. Ogień pojawił się rano. Objął jeden z lokali gastronomicznych przy ulicy Kaperskiej w pobliżu dworca kolejowego. Uszkodzony został też sprzęt do kitesurfingu przechowywany w pobliskim magazynie. Na razie nie wiadomo, tym, o co było przyczyną pożaru. Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikomu nic się nie stało, przekazało Ministerstwo Obrony Rumunii. Maszyna należy do typu używanego na wojnie w Ukrainie. Dwa helikoptery patrolują okolice w poszukiwaniu ewentualnych kolejnych dronów. Podwójne wyzwanie przed najlepszymi żużlowcami. W weekend aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. Pierwszy już dziś.
14: Witam,
15: Czarku, ponownie. W tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce.
14: Tak, przyzwyczailiśmy się oczywiście do Bartosza Zmarzlika, sześciokrotnego mistrza świata, obrońcy tytułu sprzed roku. Niespodziewanie jednak w pierwszych zawodach Grand Prix w Landshut i w Pradze świetną formą błysnął Kasper Woryna. Wygrał zawody w Bawarii. Tuż za biało-czerwonym duetem w klasyfikacji trzyma się Australijczyk Brady Kurtz, który uwielbia się ścigać na dynamicznym torze w Manchesterze. Na pewno groźny będzie też Leon Madsen, który w Niemczech był ostatni, co prawda, ale w Pradze wygrał. Nasz mistrz Bartosz Zmarzlik, który przed rokiem zwyciężył w jednej z rund w Manchesterze, z kolei liczy na przełamanie, bo nie wygrał już 7 zawodów z rzędu. Rzadko mu się to zdarza. Czerwcówka rozkręca się jak dobrze rozpalony grill. Jedni pewnie na kocyku, inni w drodze na działkę, część z was oczywiście w pracy. Spokojnie, jesteśmy z wami, będziemy się wzajemnie wspierać. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii. Zaczynamy kolejną godzinę naszego grania. To jest Fever Dream, utwór, który wykonuje Alex Warren.

0: Hity pełne energii w piątek, 5 czerwca. Kto ma dzisiaj urodziny? Jeżeli chodzi o znakomitości, to 77 lat kończy Ken Follett, brytyjski pisarz, autor m.in. Igły, Filarów Ziemi czy Upadku Gigantów. 70, okrągłą 70 świętuje saksofonista Kenny G. Relaksik w sam raz na długi weekend. Kenny G kończy 70, a 55 lat świętuje Mark Wahlberg, amerykański aktor, piosenkarz i model, swego czasu znany jako Marky Mark. Duża ekscentryczność człowieka dziś urodzonego powoduje, że wyróżnia się on znacząco na tle otoczenia. Jest bardzo zaradny, inteligentny, aktywny i przedsiębiorczy. Jeżeli chodzi o słabe strony, to cechuje go często słomiany zapał. Pozdrowienia dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. W prezencie zaśpiewa Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dwuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
12: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Trochę słoneczka w piosence London Beat You Bring On The Sun, a właśnie drugi dzień długiego weekendu elegancko rozciąga się jak kot na słońcu. Jeżeli dopiero wstajecie, oczywiście, czemu nie, rozumiemy. Macie jeszcze mnóstwo czasu, żeby cieszyć się długim weekendem. Kto jest już w drodze na grilla albo na działkę, to dobrze trafiliście. Dzisiaj gramy same weekendowe poprawiacze nastroju. Zostańcie z nami w Radio Gra, teraz Monkey Circus.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: cztery pory roku. I Wiktor Waligura w Radiu Gra. Jak tam wasza majówka? Jak długi weekend? Podobno niektórzy odczuwają straszną presję z tym związaną. Wymyślają, co tutaj zrobić, żeby tego nie zmarnować, bo przecież następna okazja daleko, daleko w czasie. No a radzą nam tak. Nie planuj za dużo. Przestań myśleć, trzeba coś zrobić z tym wolnym. Po prostu się poddaj długiemu weekendowi. Cokolwiek się zdarzy, i tak będzie fajnie. O, i takie podejście to mi pasuje. Kim Wilde i You Came. Tak, zagramy już za chwilę później, między innymi Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też.

0: praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka.
0: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Up Can Handle Me, Flo Rida i David Guetta w Radiu Gra. Sporo klubowej, tanecznej muzyki, oczywiście dzisiaj przez cały dzień, ale najwięcej wieczorem, bo przypominam, że mamy piątek, chociaż te dni długiego weekendu mogą się już mylić. Tak, dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca. Za chwilę wrócimy do grania, za chwilę zaśpiewa Bledka.

0: netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Poprzez

0: czego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Torimpex. Tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: W kalendarzu 5 dzień czerwca, na zegarach 13. Zapraszam na najnowszy raport. Chwilę później Bledka w piosence 2 dni.
16: W Czarnogórze dziś szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Kraje najbardziej zaawansowane na drodze do członkostwa w Unii liczą na wejście do wspólnoty w ciągu najbliższych lat. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kto jest liderem w tym wyścigu?
17: Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, która zamknęła już połowę działów negocjacji członkowskich. Potem Albania. Droga Macedonii Północnej jest stale blokowana przez spory historyczne. Najpierw z Grecją, obecnie z Bułgarią. Serbia jest najsłabszym ogniwem tego procesu, jest słabo przygotowana i współpracuje z Rosją. Dyskusja przywódców będzie dotyczyć nie tylko postępów tych państw na drodze do członkostwa, ale i usprawnienia samego procesu. Francja i Niemcy zaproponowały stopniową integrację Bałkanów z unijnym rynkiem i unijnymi instytucjami jeszcze przed pełnym członkostwem. Jednak tego typu inicjatywy postrzegane są jako namiastka członkostwa.
16: Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeśli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
18: Jesteśmy takie same bezpieczni nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
19: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
18: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72 w języku angielskim, litewskim.
19: A będzie polski?
18: O, to tak, na tym pracujemy, musimy, jak to zrobić, trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
16: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Ponad 22 kg marihuany i amfetaminę znaleźli w jednym z mieszkań bytomscy policjanci. Zatrzymano w tej sprawie 29-latka, który przemycał narkotyki z Holandii. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich przemyt do Polski.
15: Właściwie to kiedy ten czerwcowy długi weekend zaczęto nazywać czerwcówką? Bo to chyba dosyć młode słowo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dzisiaj wolne i tych, którzy siedzą jednak w pracy. No zróbcie sobie chociaż nadprogramową przerwę, co? Żeby też poczuć ten długi weekend. Mariusz Pucyło, Radio Gra, teraz Bledka i Dwa Dni.

0: hity pełne energii ulepszają weekend, ale skoro mamy piątek, to pojawiają się także kinowe premiery. Co nowego w tym tygodniu? No, proszę bardzo, recykling na całego. Powraca straszny film. Zupełnie nowa wersja. Ciekawe, czy wrócą do tej sceny. Straszny film, nowa wersja, ale stara obsada. I jeżeli chodzi o wspomnienia, pojawia się także obraz zatytułowany Władcy Wszechświata, czyli przenosimy się do Eternii. Tam Szkieletor i tam Adam, który zmienia się w Himena.
1: Na potęgę posępnego czerepu.
0: Niby nowości, ale świetnie znane. Straszny film oraz Władcy Wszechświata, czyli po prostu He-Man w wersji aktorskiej. To kinowe premiery tego weekendu. Rozrywkowo, jak na długi weekend przystało. A za chwilę Karol G.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro.
19: Emocje rosną.
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
20: Por reclame.
21: ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego!
22: To jest Radio Gra.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

To jest odpowiednia, relaksująca nuta na długi weekend. Dzisiaj już drugi dzień długiego weekendu. Mam nadzieję, że jesteście w trybie nic nie muszę, wszystko mogę. Mam nadzieję, że na pogodę też nie narzekacie. Jak już, to troszkę. Zresztą klimat podkręcimy gorącą muzyką. Teraz Ale Farben i Body Talk.

0: British Police, a to wersja Filter Funk SOS. Długi weekend, może by tak spróbować czegoś nowego. Czytam właśnie, że turystyka w 2026 będzie opierać się na doświadczeniach, które wypierają tradycyjne formy wypoczynku. Czyli co? Czyli na przykład kąpiel w lesie o północy, wydobywanie agatów w kamieniołomie, samotna noc w domku bez sąsiadów, robienie kiszonek albo pieczenie chleba na zakwasie. Jeżeli chodzi o mnie, to na wszystko się godzę, byle mieć wolne.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: Trustful i Pink, a wiecie, że w swoim drzewie genealogicznym ma także polskie korzenie, no może raczej takie korzonki, ale jednak hity pełne energii powrócą za chwilę, za moment Bibi Rexha i Faithless.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Skoczysz do Carrefoura?
22: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
23: Po reklamie.
0: Długi weekend z Radiem Gra. Mamy 14 w piątek, 5 czerwca. Zapraszam na najnowszy raport.
1: Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu znajdowało się ciało 30-letniego pilota. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. Awi Świdnik. Według ustaleń śledczych śmigłowiec wykonywał lot komercyjny i wracał z Węgier. Nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, czyli tak zwaną czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują natomiast, że w momencie zderzenia z ziemią prędkość maszyny przekraczała 200 km na godzinę. Obywatel Ukrainy, który z warszawskiego Balatonu wyłowił ogromnego suma, został wydalony z Polski. Ryba trafiła do bagażnika auta, potem została wywieziona. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To nie jedyne konsekwencje, jakie poniósł mężczyzna.
2: Przed deportacją usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. 57-latek oprócz samego nakazu opuszczenia kraju przez 5 lat nie będzie mógł także wjechać do żadnego z krajów strefy Schengen. Przypomnę, mężczyzna pod koniec maja wypłynął na jeziorko Balaton rowerem wodnym, skąd wyłowił suma ważącego według szacunków około 40 kg. Ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. Kilka dni później policjanci zatrzymali 57-latka. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy. Funkcjonariusze skierowali do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna został już przewieziony na granicę i przekazany ukraińskiej policji.
1: Najnowszy komunikat ministra energii w sprawie cen paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego 6 zł i 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś.
0: Piątkowe popołudnie z Radiem Gra. Idealna pora, żeby dolać soku czy tam lemoniady, przewrócić karkówkę na grillu i podkręcić głośność. U nas hity pełne energii. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless, czyli nowa wersja przeboju Insomnia. Potem zaśpiewa Oskar Cyms. Deep in-

0: Dariusz i Finlay w Radiu Grad dla tych, którzy mają dzisiaj wolne i dla tych, którzy słuchają nas w pracy. Pamiętamy o was, jesteśmy z wami. Jeżeli pracujecie w piątek, to najlepszym rozwiązaniem, żeby też mieć coś z tego weekendu, jest krótki city break, tak nam radzą, albo jednodniowy wyjazd z szybką logistyką właśnie dzisiaj po południu albo wieczorem. Do dyspozycji przecież mamy 2,5 dnia relaksu. Zamiast zazdrościć innym, warto samemu sobie coś zorganizować. Można postawić na przykład na lokalne, regionalne atrakcje blisko domu, żeby nie marnować czasu na dojazdy. Kto pracuje do 15, ten ma już tylko trochę ponad pół godziny roboty.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Telio Naturale.
7: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Joe Cocker z weekendowych, wakacyjnych klimatów. Powraca autobusowa linia na Hel o numerze 666. Numer, który wzbudził kontrowersję jakiś czas temu. Jeździł PKS o takim numerze na Hel, potem z niego zrezygnowano pod wpływem protestów. No a teraz inna firma wprowadza 666 na Hel. Autobus przejedzie w zasadzie przez całą Polskę, jechał będzie z Krakowa przez Warszawę do Helu właśnie. Autobus numer 666. Proszę bardzo, wystarczył taki numer, wystarczyły te trzy cyferki, żeby firma miała reklamę na cały świat, bo o linii 666 piszą nie tylko polskie, ale także europejskie i światowe media. Nad polskim morzem raczej nie będzie gorąco jak w piekle, ale pomysł na reklamę iście szatański.

0: ale narzucają tempo. Talk to you i another w Radiu Gra. Weekendowe tempo powinno być chyba jednak troszkę spokojniejsze. Chyba, że komuś się spieszy do końca pracy. Teraz sprawdźmy, co nowego w serialach w tym tygodniu. Polecam dwie nowiutkie propozycje na Sky Showtime. Polska seria Morfeusz opowiada historię młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. W filmie Kamil Szeptycki i Andrzej Grabowski i z tych zupełnych nowości propozycja Apple TV Przylądek Strachu. Historia znana ze starego filmu, teraz w nowej serialowej wersji o tym, jak to nad szczęśliwym życiem małżeństwa prawników pojawiają się ciemne chmury, gdy seryjny morderca wychodzi z więzienia i szuka zemsty. W tym serialu świetna obsada: Amy Adams, Patrick Wilson i Javier Bardem.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
13: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
19: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
18: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii, najlepsze na długi weekend. Mamy ich więcej i nie zawahamy się ich użyć. Za nami Purple Disco Machine, a już za chwilę coś z nowych rzeczy. Andy Dusty, Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Pora sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Mamy 15. Zapraszam na najnowszy raport. Słuchamy.
5: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i CBŚP z Białegostoku zlikwidowały międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym sprowadzaniem towarów z Dalekiego Wschodu. Członkowie grupy wystawili ponad 43 tysiące faktur, wartych blisko 900 milionów złotych. Do sądu w tej sprawie trafiło już kilkadziesiąt aktów oskarżenia. W skład grupy wchodzili Polacy, a także Ukraińcy, obywatele Wietnamu czy Chin. Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
6: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
7: A co pan hoduje?
6: Głównie zboża. Rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
5: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w Zachodniopomorskiem, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
8: Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
5: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec doniesienia ze świata nauki. Do 2030 roku centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby domowe 1 300 000 000 ludzi na świecie. A ich zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal się potroi, wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu ONZ. To będzie hipnotyzujący weekend w stolicy Małopolski. Niezwykłe stwory znowu opanują Kraków. O tym Katarzyna Podraza.
9: Dzień dobry. W sobotni wieczór wielkie muzyczno-świetlne widowisko nad Wisłą. W ramach 25. Wielkiej Parady Smoków na rzece pojawią się krakowscy artyści, a wśród nich po raz pierwszy Jacek Wójcicki.
10: Wreszcie się dochrapałem zaproszenia i się bardzo z tego cieszę. To będzie duet, bardzo znana piosenka.
9: Początek wielkiego widowiska na Wiśle w Krakowie jutro o 21.40.
4: Radio Gra wita po 15. O tej porze to chyba zwiększyła nam się liczba tych, którzy już mają weekend. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj pracowali i pracę właśnie skończyli. Kto do 16? Już niecała godzinka. Kto do 17? Niecałe 2 godzinki. Szybko minie razem z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie.

0: Margaret, oczywiście Margaret w Radiu Gra. Tak sobie pomyślałem, że to jednak trochę dziwne, że czerwcówka jest chłodniejsza od majówki, mimo że to miesiąc później. Jakie będą wakacje? W zapowiedziach czytam, że wiele wskazuje na to, że przez część sezonu wakacyjnego w naszym kraju będą utrzymywać się warunki zbliżone do tych, jakie panują na południu Europy. O, i niech to się sprawdzi. Za chwilę Kaira i Zauer.
1: Reklama.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Copernicus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Copernicus. Borgio. Il Tolio Naturale.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Radio Gra dba o dobry nastrój. U nas hity pełne energii. Ja mam nadzieję, że macie coś zimnego do picia, coś gorącego do jedzenia i zero powodów do stresu. O tak, moim zdaniem, powinien wyglądać długi weekend. Gramy dalej, Dawid Podsiadło i Sezon już teraz, a potem między innymi Pitbull z Christiną Aguilerą. Będzie też zespół Rotary.

0: długi weekend. Hity pełne energii brzmią już całkiem wakacyjnie, no bo ta czerwcówka to troszkę tak jak próba generalna przed wakacjami. O, i ta wiadomość ucieszy wszystkich, którzy kochają wakacje nad polskim morzem. W Kuźnicy pas piasku stał się ponad czterokrotnie szerszy niż dotychczas. Czterokrotnie szersza plaża. To, jak czytam, spektakularny rezultat wiosennych działań hydrotechnicznych, które mają chronić ląd przed niszczycielską siłą fal. Czterokrotnie szersza plaża w Kuźnicy. Wiecie, co to oznacza? Cztery razy więcej parawanów.
1: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Może to o tej czterokrotnie szerszej plaży w Kuźnicy. Rotary na jednej z dzikich plaż. Hity pełne energii w Radiu Gra. Co mamy w planach w najbliższym czasie? Będzie Kygo, będzie Britney Spears, będzie też Freddie Mercury i zespół Queen.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro.
16: Emocje rosną.
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
19: Po reklamie.

Britney Spears, jak ją ostatnio w marcu złapali na podwójnym gazie, to chciała się wyłgać, zapraszając policjantów do swojego domu na lasagne i możliwość kąpieli w basenie. Ale twarde chłopaki nie uległy. Ciekawe, jak tam Britney idzie na odwyku. Miejmy nadzieję, że dziewczyna w końcu wyjdzie na prostą. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Teraz zespół Queen.

0: Zespół Kombi w Radiu gra, a w Opolu trwa Festiwal Polskiej Piosenki. Jakie koncerty dzisiaj, w ogóle co obejrzeć dzisiaj w telewizji, czy w ogóle włączyć telewizor? O tym jeszcze sobie dzisiaj pogadamy, ale przede wszystkim będziemy grać za chwilę Somber i 12 to 12 będzie też Doda.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Wielosztuki w RTV.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Doda w tym tygodniu jest bohaterką afery między nią a Skolimem, który skrytykował pomysł rządu, żeby dopłacać artystom do ich cieniutkich emerytur. A przypomnijmy, artyści to nie tylko wielkie gwiazdy, ale także pracownicy na przykład teatrów, śpiewacy, chórów i tak dalej, którzy nie zarabiają kokosów. Skolima wyjaśniła Doda, napisała mu tak: zapraszam cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak przechlapać swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli. Doda odpisała Skolimowi: zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy. No bo przypomnijmy, że Skolim został, no jak to mówią, twarzą kiełbas. Jaki show biznes, taka afera.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Polskie piosenki dzisiaj rządzą w Opolu. Polscy artyści. Dzisiaj kolejny dzień festiwalu. Dzisiaj koncert premier. Tam wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska, Krzysztof Iwaneczko, Poparzeni Kawą 3 i inni wykonawcy. To pierwszy koncert. Potem jeszcze w Opolu hip-hop z podtytułem Jedno podwórko. Na scenie m.in. Wienio, Don Guralesko, Fuka, Izalia i inni. Gdybyście woleli od muzyki film, to do obejrzenia jest obraz biograficzny Papillon Motylek. O tym, jak rabuś zostaje niesłusznie skazany za zbrodnie, próbuje uciec z kolonii karnej, a w obsadzie m.in. Rami Malek. Także coś ze świeżej klasyki, czyli Duna. No a wczesnym wieczorem piłka nożna kobiet. O 18:00 eliminacje Mistrzostw Świata Polska-Francja.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
8: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
8: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
9: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20:30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
16: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

hity pełne energii w Radiu Gra pasują i do grilla, i do leżaka, i także do czasu spędzonego w pracy. Także cokolwiek robicie, zostańcie z nami na całą resztę tego długiego weekendu. My spotykamy się jutro o 12:00, jak w każdą sobotę. Będzie i serialowo, i muzycznie, i filmowo, i mam nadzieję, że po prostu fajnie. Bawcie się dobrze, udanego długiego weekendu. Trzymajcie się, nie dajcie się. Mariusz Pucyło, cześć!

0: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Piątek po 17, dla niektórych środek długiego weekendu, ale są też tacy, którzy dopiero ten weekend zaczynają. Bez względu na to, jakie macie plany, zaczynamy roztańczone radiograf. Piątki o tej porze, także w trakcie długiego weekendu, mamy dla was jeszcze więcej tanecznych przebojów. DJ RTK, cześć, dzień dobry, jesteśmy razem do godziny 20.
16: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Roztańczone hity w Radiu Gra w trakcie długiego weekendu. A ja właśnie sprawdzam, czemu ciekawemu można się oddać w ten weekend. Sportowych propozycji znowu jest sporo. Oczywiście tenis, Roland Garros, zaś czuję, że szkółki tenisowe znowu będą przechodziły niebawem kolejną falę zainteresowania tym sportem. Poza tym jeszcze Formuła 1, tym razem ściganie w Monako. Kto w temacie, ten pewnie te zmagania też będzie śledził. Ale jak wiadomo, z weekendami też tak jest, że czasem po prostu najlepiej jest nie planować nic.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce!
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
13: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
14: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra. Powiedz.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: I tak właśnie gramy w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnia, a kolorowe portale znowu o Taylor Swift. Wszystkie plotki się potwierdziły, Taylor jednak dołącza do artystów, których będzie można usłyszeć w piątej części kultowej serii Toy Story. Piosenka Taylor Swift ma być wręcz motywem przewodnim tego filmu i jak powiedział reżyser w jednym z ostatnich wywiadów, brzmi ta piosenka właśnie tak, jakby Taylor od zawsze w tym zabawkowym świecie była. No a jeżeli Toy Story to też jest wasz świat, to można już planować jakiś wolny wieczór w drugiej połowie czerwca, bo właśnie wtedy ten film będzie można dorwać w kinach. A na razie jednak długi weekend czerwca. Roztańczone radio gra w waszych głośnikach i Shakira, która już czeka w kolejce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
13: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Mamma mia.
17: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
18: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ariana Grande w Radiu Gra. Ostatnio kręci z Polakiem. Klip kręci, będąc precyzyjnym. Wideo, które ostatnio wypuściła z Januszem Kamińskim, jednym z najbardziej rozchwytywanych operatorów na świecie, zbiera naprawdę bardzo dobre opinie. Dobre opinie też o nowej Bledce, która w Radiu Gra chwilę po godzinie 18.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Korimpex, tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na korimpex.pl.
7: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
9: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
10: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Mamma mia!
13: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarczej. Więcej informacji na Facebooku.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i Gromi, a ja już jestem w poważnych weekendowych tematach, jak to przystało na długi weekend. Truskawki, podobno coraz tańsze. Są już miejsca, gdzie można je spokojnie dorwać w okolicach 20 zł. Co roku to polowanie wygląda tak samo. Zawsze jestem pod wrażeniem tych najbardziej doświadczonych zawodniczek i zawodników, którzy wiedzą, kiedy cena będzie najniższa. Wtedy jest to sygnał do startu, wielkie zakupy na dżemy, soki i inne takie przysmaki. Ale podobno jeszcze czekamy. Ostatnie tygodnie czerwca to jest zwykle taki czas, kiedy będzie można ruszyć na większe zakupy i jeszcze trochę niższą cenę upolować. Soundfelds, a później Pitbull, muzycznie już za chwilę w roztańczonym Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: Ryba wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: niesamowity jest to powrót. Justin Bieber po występach na festiwalu Coachella ponownie rozkochał w sobie fanów. Miał kilka lat przerwy, ale teraz wraca i chyba dużo osób tego powrotu potrzebowało. Czekamy zatem na nową muzykę, koncerty, no i w tym czasie przypominamy Beauty and the Beat, czyli numer z roku 2012, który właśnie wrócił na światowe listy przebojów. A my może w takim razie pozostajmy jeszcze przy przebojach. Gorący duet, tym razem z Polski, już za parę chwil w roztańczonym Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Torimpex, tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Roztańczone hity w środku długiego weekendu w Radiu Gram. Korzystajcie ile tylko się da, bo będzie długa przerwa. 15 sierpnia w tym roku wypada w sobotę, także wychodzi na to, że kolejne długie wolne to dopiero listopad.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Tej piosenki akurat nie ma na playliście, którą przeglądam, ale są inne. Jest Bad Bunny, jest Dua Lipa, jest Coldplay. Także jeżeli brakuje wam energii, możecie skorzystać z propozycji Roberta Lewandowskiego, który podzielił się w sieci zestawieniem swoich numerów, których słucha w dniu meczu. Sporo radiowych hitów, a także tych z anten radia gra, ale nieprzypadkowo po przeprowadzce do Barcelony jest też całkiem dużo muzyki hiszpańskiej. Miles Smith, myślę, że też na dzień meczowy by się nadał, a już za chwilę pojawi się w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Torimpex, tań weekend, do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka, łopatka bez kości 9,99 kg, boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg, żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: To jest Radio.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Oto młode pokolenie na polskiej scenie muzycznej. Wiktor Waligura rozpycha się ostatnio mocno i pewnie będziemy jeszcze o nim niebawem słyszeć. Cztery pory roku. Znaczy piosenka napisana podobno jako osobisty sposób na poradzenie sobie z zimową chandrą. Idealnie, no takie numery bardzo dobrze sprawdzają się w trakcie długiego, no można powiedzieć, że już prawie letniego weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquaphor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Blanka w roztańczonym radiu gram. 20 za moment, ja się zwijam, korzystajcie z tego przedłużonego weekendu, a my słyszymy się w piątek o stałej porze. DJ Artokam, dzięki, cześć.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Po reklamie.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kurczakówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sound.

0: Radio gra, hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Owa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. What is love? Baby, don't hurt me.
2: Don't hurt me. No more. To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Bo to

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.